0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.

Witam Państwa. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Wejherowski rynek, niemym świadkiem historii. Część druga. W poprzednim odcinku opowiedziałam Państwu o tym, co się działo na rynku, począwszy od XVII wieku. Był to oczywiście wybór wydarzeń, a każdy wybór jest subiektywny. Opowiedziałam między innymi o samosądzie nad domniemanymi rzekomymi czarownicami, o krótkim pobycie w Wejherowie królowej Ludwiki Marii i jej orszaku królewskiego w XVII wieku. Przypomnę, że Ludwika Maria była najpierw żoną króla Władysława IV, a potem Jana Kazimierza, tego samego, który naszemu miastu nadał prawa miejskie. Mowa też była o wkroczeniu wojsk generała

Hallera na wejherowski rynek, o wymarszu z ziemi wejherowskiej ochotników na wojnę polsko-bolszewicką, o symbolicznym pogrzebie Józefa Piłsudskiego na rynku i o innych wydarzeniach. Dzisiaj opowiem Państwu o najpiękniejszej budowli przyrynkowej, o ratuszu, także o tym, co działo się na rynku w czasie okupacji i po II wojnie światowej. Ratusz został wzniesiony około 1650 roku. Mniej więcej po upływie wieku został przebudowany, a w 1839 poddany gruntownej renowacji. W 1906 zawalił się strop sali posiedzeń. Na szczęście nikomu się nic nie stało, radnych w tym czasie w sali nie było. Po tym zdarzeniu postanowiono cały zabytek rozebrać i zbudować nowy ratusz. Rozpisany został konkurs, zgłosiło się sporo kandydatów. Za najbardziej udane uznano dwa projekty. Jeden architekta z Berlina, nazywał się August Leo Czar, i drugi architekta z Sopotu o nazwisku Ernst Döring. Po długiej dyskusji oba projekty scalono w jeden i realizował go ów architekt z Berlina o nazwisku Czar. Ratusz został oddany do użytku w 1908 roku, a stylem przypomina zarówno budownictwo XVIII-wieczne, jak i, jeśli idzie zwłaszcza o fasadę, epokę późnego baroku. Ratusz był siedzibą sądu, tam odbywały się rozprawy sądowe, a w 1840 roku sąd przeniesiono do dzisiejszego gmachu starej prokuratury przy ulicy Sowieckiego vis-a-vis Geręta. W ratuszu miał też swoją siedzibę inny urząd, Straż Miejska, którą potem wyprowadzono do oberży, do zajazdu pod Białym Łabędziem. Ten zajazd stał mniej więcej tam, gdzie teraz są delikatesy. W czasie okupacji rynek plac Jakuba Wejhera nosił imię Adolfa Hitlera. Przypomnę, że Niemcy wkroczyli do naszego miasta 9 września 1939 roku, a już nazajutrz, 10 września, doszło do pogromu na rynku. Pod eskortą żołnierzy Wehrmachtu przyprowadzono pieszo z Gdyni do Wejherowa dużą grupę polskich żołnierzy, obrońców Gdyni. W tej grupie jeńców wojennych byli także polscy policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej. Zaprowadzono ich na rynek i tam kazano im stanąć na baczność, wyciągnąć rękę w hitlerowskim pozdrowieniu i wysłuchać nadawanego przez megafony hymnu niemieckiego Deutschland, Deutschland über alles, Niemcy, Niemcy ponad wszystko. Pamiętajmy o tym, że ci jeńcy wojenni byli wygłodniali, byli zmęczeni długim marszem i musieli przez długi czas stać w takiej pozycji na baczność. A potem zaczął się pogrom. SS-mani, SA-mani i najbardziej fanatyczni Niemcy miejscowi zaczęli polskich jeńców wojennych bić, kopać, przewracać na ziemię, lżyć ich, pluć na nich. SS-man, który dowodził tą masakrą, powiedział do ludzi, którzy zebrali się wokół tego ponurego widowiska: kto ośmieli się pomóc jeńcom, skończy w obozie koncentracyjnym. W tym czasie na rynku znalazła się mieszkanka Wejherowa, pani Małgorzata Kanczkowska. Przyszła ze swoim synem.

Henrykiem w wózku. Nie mogła patrzeć na to, co się dzieje. Przedarła się przez tłum gapiów, mimo gróźb SS-mana, zaczęła jeńców, skatowanych jeńców, podnosić z ziemi, ocierać im krew z rąk i twarzy i szeptała im do ucha jakieś słowa pocieszenia, dopóki nie została bardzo brutalnie odsunięta przez SS-mana. Skatowanym jeńcom wojennym kazano ustawić się czwórkami i poprowadzono przez miasto do więzienia. Tam na dziedzińcu więziennym kilku od razu rozstrzelano, między innymi policjanta Wikieła, Aleksander Wikieł, policjant polski, i Józefa Nowaczyka. Był to przodownik Straży Granicznej z Zamostnego, a Zamostne to była wtedy granica polsko-niemiecka. Ci dwaj ludzie, ci dwaj jeńcy wojenni szczególnie mocno ucierpieli, byli cali zakrwawieni. Po rozstrzelaniu kilku przyprowadzonych jeńców, ich ciała wrzucono do śmietnika więziennego, a potem wywieziono i pogrzebano w lesie koło Piaśnicy. Kilka dni później SS-mani na wejherowskim rynku palili książki. Pomocnicy SS-manów znosili książki z przyrynkowej księgarni, z księgarni bałtyckiej przy ulicy Sobieskiego, z biblioteki prowadzonej przez Towarzystwo Czytelni Ludowych i z innych książnic. Jeden ze świadków palenia książek polskich na rynku w czasie okupacji, Alfons Kruszyński z ulicy Świętego Jana, już nieżyjący, powiedział do mnie, że słyszał, jak jeden SS-man, wrzucając kolejne egzemplarze do ognia, powiedział do kolegi: to ci Polaczkowie umieją czytać? Pastwą ognia padł także cały świeży nakład sztuki teatralnej księdza Bernarda Sychty, podam tu tytuł po polsku, Budźcie śpiących. Niemcy kazali sobie ten tytuł przetłumaczyć i uznali, że jest buntowniczy i prowokacyjny. Budźcie śpiących. Do ognia wrzucono także cały świeży nakład zbioru opowiadań kaszubskich Leona Ropla. Zbiór nosił tytuł Na jantarowym brzegu. Oba nakłady, oba tytuły były przygotowane przez znaną oficynę wydawniczą w Wejherowie, oficynę Alfonsa Patera. Książki polskie palono także w innych miastach. Innym ponurym wydarzeniem na rynku wejherowskim było przemówienie Alberta Forstera. Forster był namiestnikiem na okręg Gdańsk, Prusy Zachodnie, panem życia i śmierci ludzi na tym terenie. Miał swoją siedzibę w Gdańsku. W Wejherowie przebywał kilkakrotnie, ale najbardziej zapamiętano ten dzień, kiedy przemawiał z balkonu wejherowskiego ratusza, waląc pięścią w blat balustrady, wrzeszczał do Niemców licznie zebranych na rynku: wasze ręce oddaję Polaków, róbcie z nimi co chcecie. Musimy tych wszawych Polaków wytępić, ausrotten, wytępić, od kołyski począwszy. I znowu w wasze ręce oddaję los Polaków. Było to przyzwolenie na zbrodnie ludobójstwa w Piaśnicy. 12 marca 1945 roku Wejherowo zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Pierwsze dni wolności były bardzo radosne. Nikt wtedy nie myślał kategoriami PRL-u, UB, komuna. Ludzie cieszyli się, że skończył się hitleryzm, nastał pokój, skończyła się wojna, Hitler kaput.
że można mówić po polsku i

nie być za to aresztowanym, że skończyły się egzekucje. Tutaj przede wszystkim myślę o Piaśnicy i skończyły się obozy koncentracyjne. Ludzie się cieszyli. Pamiętam taką scenę, ciągle mam ją w oczach. Kilku młodzieńców weszło do domu towarowego na zachodniej ścianie rynku i wyniosło stamtąd kilka damskich manekinów i zaczęło z tymi manekinami tańczyć na rynku. To taki bal manekinów. Tańczyć z radości, że wojna się skończyła. Żałuję, że tej sceny nikt nie sfotografował. Ale już kilka godzin później, tego samego dnia, doszło do dramatu. Żołnierze radzieccy podpalili kilka zabytkowych kamieniczek na rynku. Niestety podjudzani przez miejscową ludność, przez niektórych obywateli. Powiedzieli do Rusków, tutaj mieszkali Germańcy i to wystarczyło. A w tych zabytkowych kamieniczkach mieszkali nie tylko Germańcy, ale także Polacy, Borkowscy, Krajewscy, inni kupcy, Lemkowie, którzy byli zupełnie spolszczeni. Z dymem poszło 5 zabytkowych kamieniczek na północnej ścianie rynku i podpalono także kamieniczki na zachodniej ścianie rynku. Po zakończeniu wojny przez pewien czas na rynku był postój autobusów, a obok stała stacja benzynowa i kiosk. Jeszcze w marcu 1945 roku na rynku został założony cmentarz żołnierzy radzieckich. Położony był w zachodniej części rynku, blisko delikatesów. Pochowano tam 728 żołnierzy radzieckich. Zwłoki pojedyncze zbierano z mogił polowych, pojedynczych mogił polowych wokół naszego miasta i tam pochowano. Potem znaleziono jeszcze kilka zwłok. Przy cmentarzu żołnierzy radzieckich stał pomnik uwieńczony czerwoną gwiazdą. W 1948 roku żołnierzy radzieckich ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Śmiechowie na wzgórzu przy ulicy Księdza Roszczynialskiego. Ponieważ brakowało po wojnie ciężarówek, część zwłok przewożono chłopskimi furmankami, a przy ekshumacji zatrudniano więźniów z tutejszego zakładu karnego. W 1953 roku, tuż przed aresztowaniem, przyjechał do Wejherowa prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, entuzjastycznie witany na rynku. Potem kardynał Wyszyński przyjechał jeszcze raz do Wejherowa w 1974 roku. W 1958 roku w drzewo rosnące blisko fary uderzył piorun. Drzewo przypominało pochodnie. Obawiano się, że płomienie przeniosą się na farę i zabytkowy budynek obok, ale miejscowa nasza wejherowska straż pożarna szybko pożar zlokalizowała. W latach 60. na wejherowskim rynku stanęła osobliwa fontanna, 2 niedźwiedzie polarne, niewymowną częścią ciała odwrócone w stronę ratusza, co wywoływało ogólną wesołość i pobudzało wenę twórczą miejscowych satyryków. Niedźwiadkom towarzyszyły pingwiny. W 1982 roku to arktyczne zoo zostało z rynku usunięte, eksmitowane. 25 kwietnia 1986 roku wybuchł 4. blok reaktora w Czarnobylu na Ukrainie. Serce zniszczonego reaktora płonęło przez 10 dni. W 1989 roku, w 3. rocznicę katastrofy,

W Czarnobylu odbyła się w Ejherowie wielka manifestacja, protest przeciwko budowie elektrowni jądrowej Żarnowiec. Manifestacja była poprzedzona mszą świętą odprawioną pod gołym niebem przed farą, a potem 6 tysięcy ludzi przemaszerowało przez nasze miasto, nieśli transparenty, których napisy też były protestem przeciwko budowie EJZ i wznosili okrzyki. Pamiętam taki okrzyk: Żarnowiec, grobowiec. Tę manifestację zorganizował franciszkański ruch ekologiczny. Rok później odbyła się znów manifestacja przeciwko elektrowni, tym razem przed ratuszem. To zgromadzenie było połączone z kampanią wyborczą, a organizatorem był Komitet Obywatelski Solidarności. W 1991 roku na rynku odsłonięty został pomnik założyciela naszego miasta, Jakuba Wejhera. Pomnik postawiono wedle projektu artysty plastyka profesora Sławoja Ostrowskiego, a odlew wykonano w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Przewodniczącym komitetu, społecznego komitetu budowy pomnika był najpierw Józef Węsierski, a potem Edmund Kamiński. Pomnik poświęcił biskup ordynariusz Pelpiński, profesor doktor habilitowany Jan Bernard Szlaga. A na odsłonięcie pomnika przybyli z Warszawy potomkowie Jakuba Wejhera, Mariusz Wejher, jego córka Teresa i wnuk Krzysztof Jakub. 5 czerwca 1999 roku na sopockim hipodromie papież Jan Paweł II dokonał aktu koronacji obrazu Matki Bożej Wejherowskiej. Nazajutrz, 6 czerwca, na rynku wejherowskim odbyła się wielka uroczystość powitania obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, a w 2000 roku wyszła cenna publikacja o wizerunku Matki Bożej Wejherowskiej. Autorem jest ojciec dr Adam Ryszard Sikora. 4 dni po śmierci Jana Pawła II na wejherowskim rynku odbyły się wielkie uroczystości żałobne. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Ponieważ tematem dzisiejszym był rynek i to, co się na tym rynku działo, chcę przypomnieć, że historyczna nazwa rynku, plac Jakuba Wejhera, została przywrócona w 1990 roku. W czasie okupacji był to plac Adolfa Hitlera, na początku lat 50. plac Józefa Stalina, potem przez długie lata plac Armii Czerwonej i znów jak przed wojną mamy plac Jakuba Wejhera. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo,

0: Embork i Gdynia.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu cierliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgył dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Pun szkulny cię te cierliściłe kartą, jak szlachcecowi baba bez drogą przelazła, i jak mój wilk w kartuścim lese kapłyzą zjut. Moja bosio no milejsio, żeby te wiedzała, com we trzym łednej chwile, jak masą rozstała. Co żem jusą nafrasował i jak jeś są trują, a wiera, że tak mnie przyjdzę, że decht zbankrutują. Zar ledwiem dnia piersi go wyjachał na drużkę, diobłe baba mnie nasłała na nieścięsną wróżkę. Gwesno to był z łesy góry kawał czarownice, aby kaduk tyś sumły się kłebyty w spodnicę. Ta przelazła mnie bez drogę, kłenią decht przed nosem, rychtyk tam, gdzie są zacino bór za łenym wrzosem. Szkapani ruś, niech całe płesunąca z miejsc, tej ziem zbłeciu zar zdrodzi, błejąc sa nie ścieżcy. Kłenie swoje ziem ścierował w prawą, gdzie Dąbrowa, i ziem pandzeł w stronę Kartus, miast do kłezieć kłewa. Możeś wiedzieć, że je nieryt jachył ziem do Kartus, bo tam mnieśko ciopnik śmyllek, paskudny łeb dartus, co ziemiemu przedył łoni, ciej są langłe głyłe, kunseć ksfifem zamiast wyłne z grzebia i pakłyłe.
0: Te do gwiś, jełen łebicu, że to mnie zapłacy, ziemie jednak nigdy wziecy fif ten nie zbłegacy, a łen błeduj skadukamy dywno je na jedno, wiąc ziem dotąd, gdzelem łegłem głełem niju w jedno.
1: Ale coś ją mnie urobić, ciej tak wej zostało. Musił ziem mój przyjąć na łecie zły, u tego chcało, bo ciem klnąc na łeną babą, jachł bez kartuze, zerwył mnie tam wiatr z głowę baranią kapłyzą. Weskakuję, głenia za nią, cole starcią nodzi, ale wiatr prycia pandzna rozstajny drodzi. Cię ją zagnął jaś do lasa, ty są tam strzymała. Mące tery, ziem są meslu, bo są nie kłylała, ale naros z niego lasa duzi wilk weskłacił. Jaś zem przeląg sałec strachu, ciej ziem głowo bycił. Przebieg bis do mojej młyce, wzun ją między ząbę, płetim sobie ją przewrócił do góry na rąbę, a ciej fłyter tej łebyciu, co mnie łewci klatę, zyżarł chcewie całą skóra, le łestawił łatę. Tej łebliznął są i zaweł, gdzie są rozlegało. Na mnie, co ziem sedził w rowie, całe celskłe drżało. Zjedł mnie mycą, a la zły mły, ładnym niełem ścieżce. Jaś tu mnie sam przebyciało ziemą kłenie w miejsce.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
5: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
6: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia.

0: Zapraszam serdecznie, Sebastian Cich.
1: Reklama.
2: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
3: Gwesno, rzekł robyk. Ciężkie ganic na łechłeta. Jedz bez pieniądze. Możesz usztyftować srota, jak Włodzimierz Płetocci, co Francuzów zdewił, ciej łędył na skrb milion. Jak Ksyzia Radzewił, Dominik, co ustawił majątk swój sprzątę i dwa łeb zronił nowi kłenni regimante. Jedz, jedz, a wez pieniądze. Ranków tam dost mumę, le detka nie ma w ksamstwie. Jedz was pun ziegnume. Talimana smutnymi ci dnała łocima. Jule ju rzekła. Widzę, że cał nick nie wstrzymu. Mój rycerzu, w łejnowi ciedę wędzesz biut ci. Łebruc ciełi wezdrzeni na farwa lub niut ci. Szlifa tej łoderwała od sekni, zrobiła krutuśka i na piersach gryfa prześpilęła. Nie chce ta farwa cygni nadzała łegniowi, na te lance skleniący i deście ślagłewi. A ciedy sa rozsławisz błodrima cienama i ciej niesmiertelnyma skrejesz wawrzenama, skrwawiony szłom, hełmnica do becim ćwiardą i tej jeść twojej łekłe zwróc na takłe karda. Z płynnikłego na farwa w piąto była ranku. Tu mu podała ranka. Pun gruf tej przeklanku kłyśka ją. Telimena zbliżała do łeka chustka. A dredzi łeka płodzer z wysoka na gryfa. Chteren żegnu ja mocno skresiony. Łena wzdychała, ale ryszała remione. Le sam zarzekł. Mój gryfie, spiesz sa, błeju późno. A chcąc robuk, dost tegłe, łeł z gambą grozną. Spiesz sa, waspun. Tak rozkus sandygłej ksądza rozdzielu cieł pyra i z izby wypędzy. Tymczasem pun Tadeusz, streja łebłej młewu, ze łzama i robyka w ranka płecałowu. Robuk na pierse knypa tej przecesną skronie i na głowie mu, na krzyż, tak położył dłonie. Wezdrzył na niebłę i rzekł: Senie, z Pana błega i zachlechył. A ju był Tadeusz za proga. Jak to? Zapytał sądza. Nic mu brat nie płewi nawet kadzys? Bidny knyp. Jeż sam ters nie dowił nicim, przed jechanim? Ni, rzekł ksądz. Łenicim. Klechą długłe, z zakretim rękama obliciem. A płeces, by miu wiedzec biedny, że myłejca, chterensa skrył przed świata jak siódra, zabójca. Bóg widzy, jak ju by chcął, ale z tej płecechę zrobia błegłe fiara zamiast dywni grzechę. Tej życzę sądza. Tery czas myśleć we sobie, bycie, że człowiek w twoim wieku i chorobie nie je w sztandze z innym raza emigrować. Te gdy, że znajesz chęć, gdzie sam musz przechływać, płewic gdzie? Głęńmy, ciekł tam zaprzęgł brika. Cię nie lepi w błerę do checia lesnika? Robyk ciwnął tej głową, rzekł. Do witra rena mum czas. Tere mój brace wesle do plebana, żeby tu jak nrechli przesiedł z wijatika. Nekuj stundk wsiedź cich. Lesum błestani z klucznika. Zamknij dwirze. Sandza dył rybyka rozkazę i tej sydy na łóżku przy nim, a gerwazy stoi.

Łotk przymocniwy na łostry rapira, a łysena łodzibu na dłoniach łopiry. Robok nim zaczął gadać, w sztykycie łoblicie zdrog wetknął i miłcieni skrywał tajemnici. Jak ten chirurg, co nyprzódk miątku ranku skłydy na chłożejącym cele, nim łestri strzyk płydy. Tak robok swoim zrzejny chłocił znak złagłedzu, długłe płełeciach gerwazygłe chłodzu. Na sam kłońc, jakby slepim chcął walnąc powsnienim, zacygnął łecie ranku i rzekł młecnym brzemieniem: Junen Jansk sopleca. Sztekoć na to słowo płe bladł, udziwnął sa i całą płełową był wydziąty w przódk. Stanął, zwisł na jednej nodze, jak kam, co lecy z górę, zatrzymał nie w drodze. Łecie odmikł, lepę tej szerok rozszerzył, grozył biłostu zambów, a wąsę najeził. Rapier z ranków wypadł i kule zemi zatrzymał kolanama i łestry prawą ranką imął. Styskuł je. Rapier, sludę za nim wycygniony, dłudzim ciurnym swym kuńcach fiusa w różni strony. Iż tegoć był rysowi istny renionemu, któren z drzewa mu skłuciec w łocie meslewłemu, wedimusa kumbuśka, mreci, krwawi slepe skrzeli, wąsama rechy i łagona klepie. Panie rumbajło, rzekł ksunc, jumie nie zatrwłeżył lec ci głerze, bo ju im płed ranku błeżył. Zarzekł ca na imię tegłe, co zbawił i na krzyżu morderzom swoim błogosławił i przejął prozba szudrę bez sa łudobrechu i to, co mu powiedzieć cerplewie wesłechu. Jusum sa przeznu, muszad zeldzi semieniu wezweskac, aby numi proszec łe przebaczeni. Słechuj mojej spowiedze, później zrobisz sobie ze mną, co chceś. I tej złożył ręce łebie, jak do pocerzy. Sztekyć, copnął sa zdewioni, buwsuł ręką, włosena i rechył remiony. A ksunc ją swoją dywną schłereszką zażęło słopowiadac i swoje zigłe córką miłosc. I swoje stegłe wzglądu z sztolnika zatardzi. Legydył niepłeżądno, często misił skardzi żyle w swoją spowiedź, często rzecz przecigł, jak ciejbe już jał kłęcił i znowa zacinął. Sztekoć teren znudzę je chłereszków dokładno, cało ta płewis łacił z bezglonu bezładno, płeżąd kłewów pamiące i dopełniac łymił. Le sound za wiele rzeczy ciesto nie rozumił, łeba i rando słuchele, miele zdzibły głowę, a Jack gdywał coraz wolniej sima słowę i często zarywał sa. Kuel sum wieś garwazenku, jak sztolnik zaprosił mnie często na multechę. Zdrowi młeje wznosił, krzykuł nie rys, a w górze tej trzymał szklanica, ziebel nigłe mu drecha Jaceka sopleca. Jak łon mnie scyskuł. Wszedce chterny to widzele, wej łen ze mną sa płedzali desiu meslele. Łen drech? Łen wnęcia zwiedzu, co sa dech cdzejało w mojej desie. Tymczasem ju się ptała o tym okoleca, ta ci jeden gdył mnie, ej, panie sopleca, daremno ty wrejujesz. Dignitarz ci prodzi za wesok na Jaceka, płodcia sieca nodzi. Jus miusa, a udywał się rungum z magnatów i z ich córków. Nie dbu mu o arystokratów. Ne, ciele biwum kuel nich, zresztwa je to robia, a zan białka nie wezna, leno równo sobie. Kue błedle desia mueja na psote w całosce, jubył młody i łodwyźny, świat miu mnie w miłostce.

krainie, gdzie, jak wie ta szlachcec, urodzony je na równo z panama kandydat Querony, ne sum taciniści, przude z króla decht do domu rządu córę, a król mu dał ja bez szromu. Co pleców, cię nierówni taciniści zaściete, krwią, herba, wierni służbu, dzieć płespoleci.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia.

0: w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
3: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów.

0: 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
1: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
2: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzaną do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
1: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
0: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
3: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
4: Dokładnie.
3: Ludzie machają, uśmiechają się.
5: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
0: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
6: No i ciekawość, i jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
7: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
0: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.

Dziś na niebie nadal przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie super talenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
4: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
5: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Wracamy do rozmowy o Pakistanie i o Twojej misyjnej działalności w tym kraju. Na czym ona tak naprawdę polega? Co tam robisz?
6: Oprócz takich projektów humanitarnych, projektów wsparcia finansowego, wsparcia edukacyjnego, najważniejszą rzeczą, jaką widzimy w Pakistanie i chcemy ją realizować, to jest wsparcie duchowe Kościoła. Kościół w Pakistanie jest bardzo osadzony w takim systemie pastoralnym, kiedy pastor głosi, śpiewa, opiekuje się Kościołem, odwiedza, pastor robi wszystko, a lokalni chrześcijanie najczęściej są tymi, którzy słuchają. Jakieś 50% albo i nawet więcej chrześcijan jest niepiśmienna, nie potrafi czytać. I jakby widzimy tu potrzebę taką, która jest związana, że Kościół w Pakistanie nie potrzebuje kolejnego kazania. Kiedy jesteśmy proszeni oczywiście o głoszenie słowa, to w niedzielach na nabożeństwach je głosimy, natomiast w tygodniu organizujemy takie spotkania związane z studium biblijnym dla i mężczyzn, dla braci, i dla sióstr. Prowadzimy też seminaria dla pastorów, aby wskazać, że do tego jesteśmy wezwani jako Kościół Jezusa Chrystusa, aby czynić uczniami ludzi. To znaczy nie chodzi tylko o to, abyśmy mieli członków w Kościele, ale abyśmy mieli uczniów, którzy mogą samodzielnie albo czytać, albo słuchać Słowa Bożego i rozumieć to Słowo. I to jest wyzwanie duże, ale jednocześnie też ogromna radość, kiedy widzimy podczas właśnie takich spotkań, kiedy otwieramy Słowo Boże, wspólnie je czytamy, potem wspólnie zachęcamy Kościół, aby to Słowo, które zostało przeczytane, opowiedzieć własnymi słowami. Najczęściej pracujemy na przypowieściach Jezusa Chrystusa i operujemy na takich czterech prostych pytaniach. Co dana przypowieść mówi o człowieku, co mówi o nas? Co ta przypowieść mówi o Jezusie Chrystusie? Gdzie widzimy tutaj Jezusa Chrystusa? W jaki sposób to, co przeczytaliśmy, to, czego się nauczyliśmy, możemy w praktyczny sposób użyć to w naszej codzienności? I pytanie czwarte, z kim możemy się z tym podzielić? Komu możemy to przekazać, co dzisiaj przeżyliśmy na spotkaniu? I to jest wyzwanie, ponieważ w Pakistanie, szczególnie wśród chrześcijan, jest brak edukacji, a kiedy ta edukacja jest, to tam jest system nauki na pamięć. Nie ma abstrakcyjnego myślenia, że ktoś może czynić swoją refleksję. Jest to też związane z pewnego rodzaju wstydem, że nikt nie chce powiedzieć coś na głos, co może nie będzie właściwe i będzie siara na cały Kościół. I pamiętam taki obrazek, kiedy pierwszy raz przeprowadzaliśmy studium biblijne.

0: Medynę w jednym z lokalnych kościołów w Pakistanie, kiedy pochylaliśmy się nad spotkaniem się Jezusa z Zacheuszem i przez 40 minut, kiedy pytałem, co ten fragment mówi o Jezusie Chrystusie, przez 40 minut nikt nie chciał udzielić odpowiedzi. Wszyscy się uśmiechali, ja robiłem różnego rodzaju podchody, aby starać się od kogoś coś wydobyć i po 40 minutach odpowiedział pastor, że Bóg jest stworzycielem i stworzył świat 7 dni. Ja mówię, tak, ale to pytanie dotyczy tu konkretnie w tej historii Jezusa Chrystusa, co widzimy tutaj. No, ale to kroczek po kroczku się zmienia i też pokazuje piękno myśli wschodu. Interpretacja biblijna wschodu jest inna niż interpretacja naszego umysłu zachodu. I to też jest takim bogactwem dla nas. Z jednej strony widzieć, w jaki sposób chrześcijanie dostrzegają, że to słowo Boże, Biblia, może być rozumiana przez nich, nie tylko przez pastorów. Że to oni mogą być tymi, którzy modlą się o siebie wzajemnie. To oni mogą być tymi, którzy niosą Ewangelię innym ludziom. To oni mogą być tymi, którzy nie muszą się bać społeczności muzułmańskiej, ale mogą uczyć się w jakiś sposób mądry, strategiczny, dojrzały, śmiały, odważny, opowiadać im w prosty sposób Ewangelię. I to jest piękne. Dam taki jeden przykład. Kiedy robiliśmy jeszcze takie spotkanie dla liderów, dla tych osób, które będą prowadziły te studia biblijne po nas. Kiedy my wyjechaliśmy teraz z Pakistanu, to nie chcieliśmy, aby to, co rozpoczęliśmy, aby się skończyło, ale aby te spotkania były kontynuowane i one będą kontynuowane przez lokalnych chrześcijan. Stąd wybraliśmy takie osoby i zaprosiliśmy je jeszcze na dodatkowe szkolenie. I jedna z tych osób, Roxana, podzieliła się na koniec takim świadectwem, że pracuje u pewnej profesorki muzułmanki, jest sprzątaczką w jej domu i że pani profesor zawsze prosiła ją o to, aby się modliła o nią w jakichś różnych sprawach. Ale w ostatnim czasie już doszło do tego, że ona razem przy stole może zasiadać z tą panią profesor i mogą modlić się razem. Ta pani profesor już chce teraz, aby Roxana modliła się przy niej, o nią, o różne sytuacje w jej życiu. I Roxana powiedziała, że ona jest przeszczęśliwa, że mogła uczestniczyć w tych warsztatach, bo będzie mogła teraz to w praktyczny sposób wykorzystać, aby zachęcić tą panią profesor do tego, aby czytała Słowo Boże z nią i aby razem mogły dzielić się tym, co odbierają z tego słowa. Wierzymy, że jeżeli ktoś czyta, rozważa Słowo Boże, no to ma najlepszego nauczyciela.
1: Podczas tych swoich podróży nawiązujesz bliskie relacje, a nawet przyjaźnie i z tego co wiem, nie są to tylko chrześcijanie.
0: Głównym naszym celem, dlaczego jesteśmy w Pakistanie, to jest to wezwanie, które słyszymy w naszych sercach, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczając tego, co zostało nam przekazane przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście skupiamy się na kościele w Pakistanie, chcemy być błogosławieństwem dla kościoła, ale też chcemy mieć bliskie relacje z muzułmańską społecznością w Pakistanie. I takie mamy. Jedną z takich rodzin jest rodzina Ikrama z czwórką dzieci. Poznaliśmy się z nimi w 2019 roku. Ikram był naszym kierowcą, kiedy jechaliśmy do Doliny Hunzy na teren najwyższych gór świata, Himalajów i Karakorum. Spędziliśmy ze sobą niemalże 2 tygodnie. Także się polubiliśmy. Bardzo pragnął, abyśmy go odwiedzili, jego rodzinę. Oczywiście to zrobiliśmy. Zapytałem Ikrama, czy mogę mu przekazać coś, co jest cenne, najcenniejsze dla mojego życia. To była Biblia. I Ikram przyjął tę księgę. To był 2019 rok, w 2022 roku, kiedy spotkaliśmy się znowu, Ikram podczas naszego spotkania wyciągnął tą księgę. Widać, że było po stronicach tej Biblii, że ona jest otwierana. No, natomiast Ikram zaprosił nas na uroczystość zaręczyn jego syna. Byliśmy gośćmi honorowymi. Najbliższa rodzina uczestniczyła w tej uroczystości, to było jakieś 100 osób. No i wydarzyła się też taka piękna, myślę, rzecz, która pokazuje, że poprzez relacje, zbliżenie się do człowieka i stanie się przyjacielem tego człowieka, możemy zrobić o wiele więcej i możemy przekraczać różnego rodzaju granice, mury, które nie są do przejścia, kiedy nie jesteśmy dla ludzi kimś bliskim. Podczas tej uroczystości miał miejsce taki szczególny moment. Podczas modlitwy w meczecie

0: następowało błogosławieństwo młodych. I zazwyczaj to błogosławieństwo, ta modlitwa jest wypowiadana przez najstarszego członka rodu, rodziny. Natomiast w tym przypadku Ikram poprosił mnie o tą modlitwę. No i to było dla mnie zaskoczeniem, ale oczywiście przyjąłem to zaproszenie, także mogłem modlić się nie tyle do Allaha, ale Bóg, który określany jest Kuda w języku urdu, to jest ten Bóg. Bóg, ojciec Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg Jahwe, ojciec Jezusa Chrystusa. Bóg chrześcijan. I modliłem się do Kuda i modliłem się do Ojca, do Boga, który jest Ojcem. I myślę, że to też ma szczególne znaczenie w kontekście muzułmanów, ponieważ w moich obserwacjach, będąc właśnie w Pakistanie, czy w Iranie, Iraku, i spotykając się z muzułmanami, jest to, że w świecie islamu nie ma objawienia Boga jako Ojca. Jest Bóg Allah, Bóg niedostępny, Bóg daleki. I zawsze, kiedy gdzieś dochodzi do takiej rozmowy, kiedy dochodzimy, że Jezus Chrystus nie jest tylko prorokiem, ale jest Bożym Synem, to bardzo często słyszę to stwierdzenie, że Allah nie jest Ojcem. I to myślę, że jest związane z takim duchowym dziedzictwem, związanym z historią Abrahama, który odrzucił na pustynię swojego syna Izmaela ze względu na syna obietnicy Izaka. Stąd też Izmael, protoplasta muzułmanów, wychowywał się i dorastał bez ojca. I to się przekłada na dzisiejsze duchowe dziedzictwo muzułmanów, którzy nie mają tego doświadczenia, że Bóg jest Ojcem. Stąd ta modlitwa do Boga, do Kuda, jako do Boga, który jest Ojcem, myślę, że miała znaczenie dla tej męskiej społeczności, która się zebrała w tym pokoju. I no i będziemy kontynuować tą relację. Mamy teraz kontakt już nie tylko z Ikramem i z Faizal, ale z całą jego rodziną.
1: Ostatnio wyjeżdżając, wyjechałeś z żoną i swoim małym synkiem. Powiedz, jak on się odnajduje w czasie tych podróży. To jest przecież mały chłopiec, a tam jest inny kraj, inny język, inna kultura, inni ludzie. Jak on sobie radzi?
0: Tak, myślę, że Eliasz czuje się jak u siebie. To jest mały człowieczek, który został stworzony, aby być i żyć w kulturze wschodu. W kościołach jest bardzo głośno. Tam się dużo klaska, dużo się śpiewa, gra się na bębnach. To jest żywioł dla Eliasza, bo on lubi klaskać, lubi śpiewać, grał na bębnach. Zawsze jak przychodziliśmy do kościoła, to podbiegał, nie przesadzam, do każdej osoby, aby z każdą osobą się przywitać, a potem przychodził do drzwi i ci, którzy jeszcze wchodzili, to wyciągał ręce, zapraszając ich, aby weszli. Kiedy chodziłem z nim po uliczkach Islamabadu czy uliczkach Rawalpindi, zaczepiał lokalną ludność, pozdrawiając ich pozdrowieniem muzułmańskim. To jest pozdrowienie Salam Aleikum, pokój z wami, w wydaniu Eliasza to jest Siamam Maleikum. To Siamam Maleikum zawsze wywołało wielki uśmiech u muzułmanów i otwierało nam drzwi do domów, do rozmów, nie tylko z mężczyznami, ale również bardzo często ortodoksyjnymi muzułmankami, co nie miałoby prawa, aby zaistniało bez Eliasza. Stąd odnajdował się bardzo dobrze jako taki mały apostoł.
1: W niektórych regionach Pakistanu sam fakt posiadania Biblii jest rzeczą niebezpieczną, czy też mogącą sprowadzić niebezpieczeństwo na jej posiadacza. Wspomniałeś o tym, że jest możliwość, aby ci ludzie mieli dostęp do Biblii niedrukowanej, ale Biblii, która jest podana w innej formie. Czy możesz trochę więcej nam o tym opowiedzieć?
0: Tak. Jest to Biblia oczywiście w audio, Biblia z baterią słoneczną, która w krajach wschodu, gdzie bardzo często przez pół roku nie ma deszczu, nie ma niemal żadnej chmurki, tylko świeci słońce, to ta bateria słoneczna oczywiście ciągle się ładuje i można wtedy Biblii słuchać. To na pewno jest w kontekście Pakistanu pożyteczne dla osób, które nie potrafią czytać. taka forma Biblii jest szczególnie używana w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Tutaj dla jasności powiem, że w Pakistanie chrześcijanie są prześladowani bardzo okrutnie, bardzo często, jednak nie ma odgórnego zakazu chrześcijaństwa. To znaczy chrześcijanie mogą się spotykać, natomiast kiedy mówimy właśnie o tych Bibliach audio, czy w Bibliach na kartach SD, bo też w taki sposób Biblie są przekazywane, to mówimy przede wszystkim o

0: krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Jak na przykład w Iranie, jak na przykład też w Omanie, gdzie chrześcijanie mogą się spotykać, ale jako ludzie przyjezdni. Ludzie, którzy żyją poza Omanem, ale mieszkają w Omanie, pracując, studiując. Natomiast sami Omańczycy mają zakaz wiary chrześcijańskiej, a wiemy też, że są chrześcijanie lokalni w Omanie i bardzo często właśnie do takich chrześcijan, dla też ich bezpieczeństwa, przekazywana jest Biblia nie w papierze, ale właśnie w, czy to karty SD, czy to właśnie takiego urządzenia z baterią słoneczną, kiedy Słowa Bożego można słuchać.
1: Twoja przygoda z krajami islamskimi, z tego co pamiętam, zaczęła się od Iraku. Pojechałeś tam jako fizjoterapeuta szkolić miejscowych ludzi tych umiejętności. Od tego wydarzenia upłynęło już parę lat. W tym czasie odwiedziłeś i poznałeś wiele innych muzułmańskich krajów. Jak te wizyty i czas spędzony z tymi ludźmi wpłyną na ciebie i twoje postrzeganie rzeczywistości?
0: Powiedziałbym, że to wzmaga wdzięczność. Wdzięczność za to, co mamy. Wdzięczność za to, że nie jesteśmy prześladowani i żyjemy w dostatnim kraju, ale też to nieustannie wzmaga we mnie taki wewnętrzny imperatyw, aby nie tylko być człowiekiem wdzięcznym, ale być człowiekiem, który coś zrobi więcej niż tylko wdzięczność. To wzmacnia we mnie tą potrzebę pójścia za Bożym głosem i za tym Bożym wezwaniem, które wierzę, że jest skierowane wobec każdego z Jego uczniów, aby nie żyć dla samych siebie, ale żyć dla tego, który za nas oddał swoje życie i zmartwychwstał. I żyć dla tego celu, dla którego On żyje. A On przyszedł, aby odnaleźć to, co zaginęło. Myślę, że to nieustannie potęguje w moim życiu.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: W końcu nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Końci.

0: Baj Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Za burtą w czasie burzy. Więc w Twoim życiu rozpętuje się burza. Naprawdę duża burza. Nie wiesz, czy to przetrwasz. Wszyscy ją przechodziliśmy i bez wątpienia nadejdą kolejne. Więc jak reagujesz w takiej sytuacji? Co wtedy robisz? Sytuacja wygląda tak. Uczniowie płyną łodzią po Morzu Galilejskim i jest źle, naprawdę źle. Znajdują się kilka kilometrów od brzegu, wyjący wiatr jest przeciwko nim, fale rozbijają się o dziób i wtedy nadchodzi Jezus, krocząc po wodzie. Więc Piotr, nadąsany Piotr, krzyczy: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus odpowiada: przyjdź. Szczerze mówiąc, myślę, że większość z nas pozostałaby w łodzi z pozostałymi 11. Ale Piotr najwyraźniej uznał, że jest bezpieczniejszy na wzburzonym morzu z Jezusem niż w łodzi z przyjaciółmi. Ciekawy wybór, nie sądzisz?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
4: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75

0: km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
1: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
0: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
2: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
0: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.

Burze możliwe wszędzie poza południem kraju, do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.

0: bezsensowne błogosławieństwo. Chciałbym zaproponować Ci zrobienie czegoś, co jest zupełnie pozbawione sensu, jest czymś irracjonalnym i radykalnym. Pomyśl teraz o osobie, która okazała Ci najwięcej miłości, troski, pomocy. O osobie, której zawdzięczasz najwięcej. A teraz pomyśl o kimś, kto przysporzył Ci najwięcej bólu, smutku, krzywd, zmartwień. Wiem, że to trudne. A teraz postanów zrobić coś dla obu tych osób. Coś, co kompletnie je zaskoczy. Niech to będzie czyn wypływający z serdeczności i miłości. Świadomy, dobry uczynek, który powie im: zależy mi na Tobie i szanuję Cię. Łatwo kochać tych, którzy nas kochają. To żadna sztuka. Każdy to potrafi. Ale kochać kogoś, przez kogo cierpimy, to niemal niewykonalne. A przecież niejednokrotnie cierniem w boku są nam ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. Ale czy to jest możliwe? Wiem, że to pomysł niesłychany, oburzający i głupi. Ale czy ktoś już na to nie wpadł?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak

0: Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Reklama.

uczucie tonięcia. Pamiętasz tę historię? Uczniowie płyną łodzią po wzburzonym Morzu Galilejskim, zastanawiając się, czy przeżyją. To była długa, straszna noc. Ale tuż przed świtem Jezus przychodzi po wodzie, a Piotr, nie mogę uwierzyć, że to robi, Piotr wychodzi z łodzi i idzie do Jezusa. Zadziwiające. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie taki zły wybór. Zastanów się. Co jest bezpieczniejsze? Siedzieć w tonącej łodzi, czy wyjść w środek burzy z Jezusem? A gdy tylko wychodzi z łodzi, Piotr zdaje sobie sprawę, co robi. Odrywa wzrok od Jezusa i skupia się na burzy. I plum, idzie na dno. Myślę, że wszyscy czasem tak robimy. Ale Jezus natychmiast go łapie i wyciąga na powierzchnię. I o to właśnie chodzi, nieprawdaż? Tak właśnie robi Jezus.

0: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Reklama. Studio w Wejherowie, Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością, zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: co ma dla nas wartość. Ciekawe, że w miarę upływu czasu to, co uważamy za wartość w naszym życiu, ulega zmianie. W dzisiejszych czasach nie słychać, aby mówiło się wiele o czymś takim jak szacunek. Weźmy jedno z przykazań dekalogu. Czcij ojca swego i matkę. Brzmi jakoś tak staroświecko, gdy przytoczymy je w tradycyjnym brzmieniu. Ale gdy się temu przyjrzeć, to przecież każdy chce być szanowany. Byłem wczoraj w banku i obserwowałem, jak młoda urzędniczka traktowała klientkę przede mną. Była tak znudzona, jakby miała przed sobą kłodę drewna, a nie człowieka. Pomyślałem, że osoba potraktowana w ten sposób musi uznać, że bank nie chce obsługiwać jej firmy. Najwyraźniej okazywanie szacunku nie jest pomysłem tak staroświeckim, jak mogłoby się to wydawać. Gdy ktoś okazuje mi szacunek, mówi: zależy mi na tobie, cenię cię i jestem gotów ci to okazać. Okazywanie szacunku. A kto to wymyślił?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Reklama.

0: pełna pokuta. Na liście rzeczy niepoprawnych politycznie, niepopularnych i staromodnych temat pokuty zajmuje podium. Pokuta? Co to u licha znaczy? Kto w ogóle tak dzisiaj mówi? Daj spokój. Tak wielu ludzi wierzy w Jezusa, nawet kocha Jezusa, a jednak ich doświadczenie chodzenia i życia z Nim jest tak dalekie od tego, co On obiecuje. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Cóż, największym powodem, jaki widzę, jest to, że chcemy trwać w grzechu. Tak po prostu. Tak jakbyś mógł mieć bogatą, dynamiczną, pełną mocy relację z Bogiem, wciąż buntując się przeciwko Niemu. Wezwanie jest proste. Unisz się, szukaj oblicza Boga, odwróć się od złych dróg, a wtedy On cię usłyszy. Właśnie to, przyjacielu, nazywają pokutą.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Reklama.
5: Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
6: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
5: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem

0: warszawska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł, a olej napędowy 6,40 zł za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
1: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są te konstrukcje śląskiej wodziągi, tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
0: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.

Dziś chłodno, na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i burze w niemal całym kraju poza południem.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie, najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe, fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy. Pst. Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

0: się radia. Radia Norda FM. Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
2: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
3: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe dwie godziny dłużej.
2: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
4: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
2: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwartek

każdy Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%. Ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności. W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego w większości regionów możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Norda.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
7: Reklama.
8: A ja lubię cię jak lata.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza

0: osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłość.

0: nowe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

0: Słuchajcie radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama. Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z Wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
4: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
4: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
3: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
6: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
3: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.

0: Na niebie przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Reklama.
5: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 47 do 56.
1: Właśnie gdy Jezus to mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, razem z gromadą ludzi uzbrojonych w miecze i pałki, wysłanych przez arcykapłanów i Radę Najwyższą. A zdrajca ustalił z nimi znak: to będzie ten, którego pocałuję, zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam cię, mistrzu. I zaraz go pocałował. A Jezus zapytał: po co przyszedłeś, przyjacielu? Wtedy oni podeszli i chwycili Jezusa i obezwładnili go. Jeden z otoczenia Jezusa sięgnął po miecz, uderzył sługę arcykapłana i obciął mu ucho. Ale Jezus powiedział: schowaj ten miecz, bo ci, którzy chwytają za miecz, od miecza giną. Jak ci się zdaje, czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 12 legionów wojsk anielskich, gdybym go o to poprosił? Ale jak spełniłaby się wtedy zapowiedź Pisma, że to się musi stać? Potem Jezus zwrócił się do tłumu. Przyszliście z mieczami i pałkami, aby mnie uwięzić jak zbrodniarza. Co dzień przecież przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wtedy nie ujęliście mnie? Stało się tak dlatego, aby spełniły się przepowiednie proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli.

Widzimy tu Jezusa zdradzonego przez jednego z uczniów, opuszczonego przez pozostałych, wydanego jako więźnia w ręce śmiertelnych wrogów. Nie zapominajmy, czytając tę część Biblii, że to nasze grzechy były przyczyną tych cierpień. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze: wydany za grzechy nasze. Gdy Judasz podjął się do prowadzenia tłumu do miejsca, w którym był jego mistrz, dał im znak, dzięki któremu w niewyraźnym świetle księżyca mogli odróżnić Jezusa od jego uczniów. Powiedział im: to będzie ten, którego pocałuję, zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam cię, mistrzu. I zaraz go pocałował. Ten prosty gest ujawnia głębię relacji, jakie łączyły uczniów z Jezusem. W krajach wschodu powszechnym zwyczajem było to, że gdy spotykali się przyjaciele, witali się pocałunkiem. Gdy więc Judasz pocałował naszego Pana, uczynił tylko to, co zwykle byli czynić apostołowie, gdy spotykali swojego mistrza po czasie rozstania. To pokazuje coś z natury Jezusa. Nie był on surowym, nieprzystępnym człowiekiem trzymającym grzesznych ludzi na dystans. Chciałbyśmy traktowali go jak starszego brata i ukochanego przyjaciela. Teraz, gdy jest w niebie, jest taki sam. Jego serce jest takie, jak było na ziemi. Jest łagodny, miłosierny, pełen dobroci dla błądzącego człowieka. Możemy mu całkowicie ufać.

Jezus potępia tych, którzy myślą o użyciu zbrojnego oręża w obronie Jego i Jego sprawy. Gani ucznia, który uderzył sługę arcykapłana. Każe mu schować miecz i dodaje bardzo ważne stwierdzenie. Bo ci, co chwytają za miecz, od miecza giną. Miecz może być użyty zgodnie z prawem. Może być użyty do obrony narodu przed napaścią. Konieczne jest użycie miecza, aby zapobiec zamętowi, rabunkom, grabieży. Miecz nie powinien być nigdy używany dla krzewienia i wspierania Ewangelii. Chrześcijaństwo nie może być wprowadzane przy pomocy rozlewu krwi. Wiara nie może być narzucana siłą. Lepiej byłoby dla Kościoła, gdyby częściej pamiętał o tym zdaniu Jezusa. Trudno byłoby znaleźć kraj, który uważaliśmy lub nadal jest on uważany za kraj chrześcijański, w którym nie podejmowano prób zmiany ludzkich przekonań religijnych przy pomocy przymusu, kary więzienia, a nawet śmierci. Z jakim skutkiem? Historia dostarcza nam na to pytanie dostatecznej odpowiedzi. Jedne z najbardziej krwawych wojen to wojny religijne. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga

Warto zwrócić uwagę, że Chrystus dobrowolnie poddaje się i staje się więźniem. Nie został schwytany dlatego, że nie był w stanie uciec. Gdyby uznał to za słuszne, nikt nie wyszedłby żywy spośród tych, co przyszli go aresztować. Jak się zdaje, czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 200 legionów wojsk anielskich, gdybym go o to poprosił? Powiedział to do swojego ucznia, ale jak spełniłyby się wtedy zapowiedzi Pisma, że to musi się stać? Jezus przyszedłby wypełnić wszystkie proroctwa i obietnice Pism Starego Testamentu i wypełniając je, zapewnić światu zbawienie. Przyszedłby stać się prawdziwym Bożym barankiem, barankiem paschalnym. Przyszedłby dobrowolnie stać się kozłem ofiarnym, na którego złożone zostaną wszystkie przestępstwa ludzi. Był gotów wykonać to wielkie dzieło. Nie mogłoby się to zdarzyć, gdyby na pewien czas nie ukrył swojej mocy. Aby tego dokonać, musiał być gotowy, by cierpieć. Został schwytany, przesłuchany, skazany i ukrzyżowany całkowicie z własnej woli. Wszechmogący Syn Boga, który pozwolił ludziom, by związali Go i pojmali w niewolę, gdy mógł ich powstrzymać jednym słowem, jest z pewnością gotów zbawić tych, którzy do Niego przychodzą z wyznaniem swoich grzechów.

Ta historia uczy nas również tego, jak bardzo słabo znamy samych siebie, dopóki nie zostaniemy poddani próbie. Widzimy tę prawdę w zachowaniu uczniów. Fragment, który rozważamy, kończy się słowami: wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Tak szybko zapomnieli o zapewnieniach, które składali kilka godzin wcześniej. Tak łatwo zapomnieli o swoich zapewnieniach, że gotowi są na śmierć wraz ze swoim mistrzem. Zapomnieli o wszystkim poza niebezpieczeństwem, które zajrzało im w twarz. Pokonał ich strach przed śmiercią, opuścili go i uciekli. Jak wielu uznających się za chrześcijan zrobiło to samo. Jak wielu pod wpływem uczuć złożyło obietnicę, że nigdy nie będzie się wstydzić Chrystusa. Wyszli po wysłuchaniu poruszającego kazania, wrócili z chrześcijańskiego spotkania pełni zapału, miłości, gotowi powiedzieć wszystkim o swoim oddaniu. Ale po kilku dniach uczucia ostygły i zniknęły. Przyszła próba i upadli jak przedtem. Opuścili Chrystusa. Nawet dla najlepszego z nas żadna z rzeczy nie jest zbyt zła, by jej nie uczynił, o ile nie będzie trwał w modlitwie i nie będzie wzmacniany przez łaskę Boga. Uczyńmy słowa psalmisty swoją codzienną modlitwą. Pomóż mi, abym został wybawiony.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
3: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
4: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
3: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
5: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
3: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
6: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
3: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą. Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
0: Norda.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie.

0: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalko,

0: Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie

0: Zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.
4: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
4: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Burze możliwe dziś wszędzie poza południem kraju. Do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. I chłodno na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Reklama.

Słuchać radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco,

0: Works, AirPress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Do

0: Dołącz do nas.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Reklama. Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
3: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
2: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
4: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
2: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
5: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszkiej w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
2: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.

Dziś przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia. Do tego przelotny deszcz i niemal wszędzie burze. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 18 na Podkarpaciu.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy

Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracowniczy.

0: wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Reklama. Świat. Świat według Romka.
5: Witaj też bardzo serdeczno, moje dobry dzień. A wa wita, że lato z Gdynią fejreje 100 lat nadanie mieścich prawów? Co to jest dla miasta stówka? Śmieją się w Wejrowie, a przede wszystkim w starożytnym Płycku. No i o, jak na miasto nie je to wiele, ale jak je leźno sfejerować, to fejerować trzeba. Ale tyś kwalty leźnosce je czas na wspominci. Temu przelechtowali jem dla nas takie gazetowe ciekawinka z dewnych lat, a dokładno z 1930 roku. Ciekawinka na wycygnione jest z dziennika bydgoskiego, a tyke są gdyńskich kasiebów. Ti sledni, to je kasiebi, zmieni lesobaro. Dewny, spokójny kasieba, co żyl z młeża i dle młeża, styl so spekulanta. Ja ci lewe chłyje, kwyliś może zarobić na jacimś interesy. Zil kasiebów, jacim gdynia so z przykrzela, śladalina nordowi zypyt. Z wiksios, z lwowiala, a z warszawiala. Nie jeden kasieba jedzise stuprocentowym miastowym, a do te skłęczonym biznes moda. Do wespu u obywatelów kasiebi są nieufny, bo im ich wici, tym gwersi interes, kwewikszy je tej konkurencją. A ju gwestniu irtu ledzy przejachunek kasieba instynktowno nie ledy. Kwe przejiżdże ktos z dzielenesce z lotówka ma wtasi na dzień dwa. Je to gwestbanowi urzędnik, redaktor, człowiek w czepku rodzony. Tede kasieba gniece am reci. A bue co? Przejachel ta ci, wedzywie, łebzyre, detka sciske, a bidny mu kasiebie zarobić nie de. Bluzca lidzyn leży w pieskły, zimbe weścirze do słyneśka, łepele nodzi zaklaczony, a na ciesty plaży smiecy. Jo, tak to wejle gdyńskich kasiebów w gazetach przed wojną opisowele, a mięso zdywe, że z dnia je istno łeblato nad naszym kaszepści młeża. A wracające do Gdynie, to 100 lat, a tak płyje prawdze 200 lat, mdzeme miele leźnost zaspiewac już za miesiąc, to je

0: Dynastyło Lepińca, Łebczas, dwadestyło sódmiło, światowiło zjazdu Kasiebów. Je tym da, a wa? A jak mes opłetku me, to wert je znać chłec pera kaszepścich słówków. Na tej donyłci. Fejreje, świętuje. Leźność, okazja. Spłyminci, wspomnienia. Przerechtowel, przygotowałem. Ciekawinka, ciekawostka. Tikeso, dotyczy. Slidni, ostatni. Zyl, część. Nordowi zypyt, północny zachód. Wici, więcej. Gwysnił irtu, pewnego rodzaju. Nie ledy, nie lubi, nie toleruje. Banowi urzędnik, urzędnik kolejowy. Człowiek w czypku rozony. W polskiej kulturze człowiek mający szczęście w życiu. W kaszubskiej zaś kulturze człowiek przeklęty. Je istno? Tak samo. A jak ju jesme nauczony, to wszedźciu obelniu wama i sobie życia. Szim to za zdrów, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów. Wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54.

0: w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas. Reklama.
1: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
2: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
3: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
4: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
5: Inna perspektywa.
4: Tak.
6: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
7: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
1: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
8: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
9: to można to... zapomnieć, że się jest w szpitalu.
8: Wspólnie jest wesoło.
9: Czy można kogoś poznać też.
8: Tak, za dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
1: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.

Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w większości regionów.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integrację dla firmy.

0: Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools. A oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571 824 501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń.

0: medycyny w Wejherowie.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy

0: Minowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i pracę.

0: prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
2: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
2: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
4: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
2: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
5: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w celu.

Burze możliwe do późnego wieczora w niemal całym kraju. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie.

0: Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Reklama.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika.

0: Pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726-004-004.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza.myśl

0: Inwest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.
2: Tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
3: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
4: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
3: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
5: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
3: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
6: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
3: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
2: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
7: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
2: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września. Grzmieć i padać będzie do późnego wieczora. Jutro burze jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neo Tools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Ale.

0: na Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica.

0: żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem.

0: od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
0: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Reklama.

0: Słuchajcie radia. Radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.
6: Jutro przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa taksówkarza. Telefoniczna rozmowa Trump-Zełenski, czego dotyczyła i tragiczne w skutkach zderzenie dwóch helikopterów w Brazylii. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma być jutro przesłuchany. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Kancelaria Prezydenta Ukrainy potwierdziła, że Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doradca Prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn na razie tylko potwierdził, że do rozmowy doszło. Dodał, że była dosyć merytoryczna i dotyczyła wszystkiego. Od życzeń z okazji Dnia Urodzin Trumpa do dyplomacji i wojny pokoju. Obaj prezydenci pojawią się jutro w Evian-le-Bains we Francji, gdzie rusza trzydniowy szczyt G7. Zderzenie dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro rozginęło 6 osób. Jak przekazała brazylijska policja, po zderzeniu śmigłowce spadły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. I na koniec zwracamy do kraju. Lekarze przygotowują się na wojnę. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny

0: katastrof i medycyny taktycznej. To szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenia na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej.
1: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
0: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Wszędzie poza południem Polski do późnego wieczora możliwe burze. Jutro zagrzmi jeszcze tylko na północy i miejscami na północnym wschodzie. Do tego przeważnie pochmurno, choć będą też przejaśnienia i wszędzie przelotnie popada deszcz. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu do 19 na Pomorzu Zachodnim.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
0: Reklama.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
4: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Wracamy do rozmowy o Pakistanie i o Twojej misyjnej działalności w tym kraju. Na czym ona tak naprawdę polega? Co tam robisz?
5: Oprócz takich projektów humanitarnych, projektów wsparcia finansowego, wsparcia edukacyjnego, najważniejszą rzeczą, jaką widzimy w Pakistanie i chcemy ją realizować, to jest wsparcie duchowe Kościoła. Kościół w Pakistanie jest bardzo osadzony w takim systemie pastoralnym, kiedy pastor głosi, śpiewa, opiekuje się kościołem, odwiedza, pastor robi wszystko, a lokalni chrześcijanie najczęściej są tymi, którzy słuchają. Jakieś 50% albo i nawet więcej chrześcijan jest niepiśmienna, nie potrafi czytać. I jakby widzimy tu potrzebę taką, która jest związana, że Kościół w Pakistanie nie potrzebuje kolejnego kazania. Kiedy jesteśmy proszeni oczywiście o głoszenie słowa, to w niedzielach na nabożeństwach je głosimy, natomiast w tygodniu organizujemy takie spotkania związane z studium biblijnym dla i mężczyzn, dla braci, i dla sióstr. Prowadzimy też seminaria dla pastorów, aby wskazać, że do tego jesteśmy wezwani jako Kościół Jezusa Chrystusa, aby czynić uczniami ludzi. To znaczy nie chodzi tylko o to, abyśmy mieli członków w Kościele, ale abyśmy mieli uczniów, którzy mogą samodzielnie albo czytać, albo słuchać Słowa Bożego i rozumieć to Słowo. I to jest wyzwanie duże, ale jednocześnie też ogromna radość, kiedy widzimy podczas właśnie takich spotkań, kiedy otwieramy Słowo Boże, wspólnie je czytamy, potem wspólnie zachęcamy Kościół, aby to Słowo, które zostało przeczytane, opowiedzieć własnymi słowami. Najczęściej pracujemy na przypowieściach Jezusa Chrystusa i operujemy na takich czterech prostych pytaniach. Co dana przypowieść mówi o człowieku, co mówi o nas? Co ta przypowieść mówi o Jezusie Chrystusie, gdzie widzimy tutaj Jezusa Chrystusa? W jaki sposób to, co przeczytaliśmy, to, czego się nauczyliśmy, możemy w praktyczny sposób użyć to w naszej codzienności? I pytanie czwarte, z kim możemy się z tym podzielić? Komu możemy to przekazać, co dzisiaj przeżyliśmy na spotkaniu? I to jest wyzwanie, ponieważ

Pakistanie, szczególnie wśród chrześcijan, jest brak edukacji, a kiedy ta edukacja jest, to tam jest system nauki na pamięć. Nie ma abstrakcyjnego myślenia, że ktoś może czynić swoją refleksję. Jest to też związane z pewnego rodzaju wstydem.

0: 30 minut nikt nie chciał udzielić odpowiedzi. Wszyscy się uśmiechali, ja robiłem różnego rodzaju podchody, aby starać się od kogoś coś wydobyć. I po 40 minutach odpowiedział pastor, że Bóg jest stworzycielem i stworzył świat 7 dni. Ja mówię, tak, ale to pytanie dotyczy tu konkretnie w tej historii Jezusa Chrystusa, co widzimy tutaj. No, ale to kroczek po kroczku się zmienia. I też pokazuje piękno myśli wschodu. Interpretacja biblijna wschodu jest inna niż interpretacja naszego umysłu zachodu. I to też jest takim bogactwem dla nas. Z jednej strony widzieć, w jaki sposób chrześcijanie dostrzegają, że to słowo Boże, Biblia, może być rozumiana przez nich, nie tylko przez pastorów. Że to oni mogą być tymi, którzy modlą się o siebie wzajemnie. To oni mogą być tymi, którzy niosą Ewangelię innym ludziom. To oni mogą być tymi, którzy nie muszą się bać społeczności muzułmańskiej, ale mogą uczyć się w jakiś sposób mądry, strategiczny, dojrzały, śmiały, odważny, opowiadać im w prosty sposób Ewangelię. I to jest piękne. Dam taki jeden przykład. Kiedy robiliśmy jeszcze takie spotkanie dla liderów, dla tych osób, które będą prowadziły te studia biblijne po nas. Kiedy my wyjechaliśmy teraz z Pakistanu, to nie chcieliśmy, aby to, co rozpoczęliśmy, aby się skończyło, ale aby te spotkania były kontynuowane i one będą kontynuowane przez lokalnych chrześcijan. Stąd wybraliśmy takie osoby i zaprosiliśmy je jeszcze na dodatkowe szkolenie. I jedna z tych osób, Roxana, podzieliła się na koniec takim świadectwem, że pracuje u pewnej profesorki muzułmanki, jest sprzątaczką w jej domu i że pani profesor zawsze prosiła ją o to, aby się modliła o nią w jakichś różnych sprawach. Ale w ostatnim czasie już doszło do tego, że ona razem przy stole może zasiadać z tą panią profesor i mogą modlić się razem. Ta pani profesor już chce teraz, aby Roxana modliła się przy niej, o nią, o różne sytuacje w jej życiu. I Roxana powiedziała, że ona jest przeszczęśliwa, że mogła uczestniczyć w tych warsztatach, bo będzie mogła teraz to w praktyczny sposób wykorzystać, aby zachęcić tą panią profesor do tego, aby czytała Słowo Boże z nią i aby razem mogły dzielić się tym, co odbierają z tego słowa. A wierzymy, że jeżeli ktoś czyta, rozważa Słowo Boże, no to ma najlepszego nauczyciela.
1: Podczas tych swoich podróży nawiązujesz bliskie relacje, a nawet przyjaźnie i z tego co wiem, nie są to tylko chrześcijanie.
0: Głównym naszym celem, dlaczego jesteśmy w Pakistanie, to jest to wezwanie, które słyszymy w naszych sercach: idźcie na cały świat i czyńcie uczniami narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczając tego, co zostało nam przekazane przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście skupiamy się na kościele w Pakistanie, chcemy być błogosławieństwem dla kościoła, ale też chcemy mieć bliskie relacje z muzułmańską społecznością w Pakistanie. I takie mamy. Jedną z takich rodzin jest rodzina Ikrama z czwórką dzieci. Poznaliśmy się z nimi w 2019 roku. Ikram był naszym kierowcą, kiedy jechaliśmy do Doliny Hunzy na teren najwyższych gór świata, Himalajów i Karakorum. Spędziliśmy ze sobą niemalże 2 tygodnie. Także się polubiliśmy. Bardzo pragnął, abyśmy go odwiedzili, jego rodzinę. Oczywiście to zrobiliśmy. Zapytałem Ikrama, czy mogę mu przekazać coś, co jest cenne, najcenniejsze dla mojego życia. To była Biblia. I Ikram przyjął tę księgę. To był 2019 rok. W 2022 roku, kiedy spotkaliśmy się znowu, Ikram podczas naszego spotkania wyciągnął tą księgę. Widać, że było po stronicach tej Biblii, że ona jest otwierana. No, natomiast Ikram zaprosił nas na uroczystość zaręczyn jego syna. Byliśmy gośćmi honorowymi. Najbliższa rodzina uczestniczyła w tej uroczystości. To było jakieś 100 osób. No i wydarzyła się też taka piękna, myślę, rzecz, która pokazuje, że poprzez relacje, zbliżenie się do człowieka i stanie się przyjacielem tego człowieka, możemy zrobić o wiele więcej i możemy przekraczać różnego rodzaju granice, mury, które nie są do przejścia, kiedy nie jesteśmy dla ludzi kimś bliskim. Podczas tej uroczystości miał miejsce taki szczególny moment. Podczas modlitwy w meczecie następowało błogosławieństwo młodych. I zazwyczaj to błogosławieństwo, ta modlitwa jest wypowiadana przez najstarszego członka rodu, rodziny. Natomiast w tym przypadku Ikram poprosił mnie o tę modlitwę. No i to było dla mnie zaskoczenie.

0: zaproszeniem, ale oczywiście przyjąłem to zaproszenie, także mogłem modlić się nie tyle do Allaha, ale Bóg, który określany jest Kuda w języku urdu, to jest ten Bóg. Bóg, ojciec Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg Jahwe, ojciec Jezusa Chrystusa. Bóg chrześcijan. I modliłem się do Kuda i modliłem się do Ojca, do Boga, który jest Ojcem. I myślę, że to też ma szczególne znaczenie w kontekście muzułmanów, ponieważ w moich obserwacjach, będąc właśnie w Pakistanie, czy w Iranie, Iraku i spotykając się z muzułmanami, jest to, że w świecie islamu nie ma objawienia Boga jako Ojca. Jest Bóg Allah, Bóg niedostępny, Bóg daleki i zawsze, kiedy gdzieś dochodzi do takiej rozmowy, kiedy dochodzimy, że Jezus Chrystus nie jest tylko prorokiem, ale jest Bożym Synem, to bardzo często słyszę to stwierdzenie, że Allah nie jest Ojcem. I to myślę, że jest związane z takim duchowym dziedzictwem, związanym z historią Abrahama, który odrzucił na pustynię swojego syna Izmaela, ze względu na syna obietnicy Izaka, stąd też Izmael, protoplasta muzułmanów, wychowywał się i dorastał bez ojca. I to się przekłada na dzisiejsze duchowe dziedzictwo muzułmanów, którzy nie mają tego doświadczenia, że Bóg jest ojcem. Stąd ta modlitwa do Boga, do Kuda, jako do Boga, który jest ojcem, myślę, że miała znaczenie dla tej męskiej społeczności, która się zebrała w tym pokoju. I będziemy kontynuować tą relację. Mamy teraz kontakt już nie tylko z Ikramem i z Faizal, ale z całą jego rodziną.
1: Ostatnio wyjeżdżając, wyjechałeś z żoną i swoim małym synkiem. Powiedz, jak on się odnajduje w czasie tych podróży. To jest przecież mały chłopiec, a tam jest inny kraj, inny język, inna kultura, inni ludzie. Jak on sobie radzi?
0: Tak, myślę, że Eliasz czuje się jak u siebie. To jest mały człowieczek, który został stworzony, aby być i żyć w kulturze wschodu. W kościołach jest bardzo głośno. Tam się dużo klaska, dużo się śpiewa, gra się na bębnach. To jest żywioł dla Eliasza, bo on lubi klaskać, lubi śpiewać, grał na bębnach. Zawsze jak przychodziliśmy do kościoła, to podbiegał, nie przesadzam, do każdej osoby, aby z każdą osobą się przywitać, a potem przychodził do drzwi i ci, którzy jeszcze wchodzili, to wyciągał ręce, zapraszając ich, aby weszli. Kiedy chodziłem z nim po uliczkach Islamabadu czy uliczkach Rawalpindi, zaczepiał lokalną ludność, pozdrawiając ich pozdrowieniem muzułmańskim, to jest pozdrowienie Salam Alej, pokój z wami, w wydaniu Eliasza to jest Siamam Maleikum. To Siamam Maleikum zawsze wywołało wielki uśmiech u muzułmanów i otwierało nam drzwi do domów, do rozmów, nie tylko z mężczyznami, ale również bardzo często ortodoksyjnymi muzułmankami, co nie miałobym prawa, aby zaistniało bez Eliasza. Stąd odnajdował się bardzo dobrze jako taki mały apostoł.
1: W niektórych regionach Pakistanu sam fakt posiadania Biblii jest rzeczą niebezpieczną, czy też mogącą sprowadzić niebezpieczeństwo na jej posiadacza. Wspomniałeś o tym, że jest możliwość, aby ci ludzie mieli dostęp do Biblii niedrukowanej, ale Biblii, która jest podana w innej formie. Czy możesz trochę więcej nam o tym opowiedzieć?
0: Tak. Jest to Biblia oczywiście w audio, Biblia z baterią słoneczną, która w krajach wschodu, gdzie bardzo często przez pół roku nie ma deszczu, nie ma niemal żadnej chmurki, tylko świeci słońce, to ta bateria słoneczna oczywiście ciągle się ładuje i można wtedy Biblii słuchać. To na pewno jest w kontekście Pakistanu pożyteczne dla osób, które nie potrafią czytać. Taka forma Biblii jest szczególnie używana w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Tutaj dla jasności powiem, że w Pakistanie chrześcijanie są prześladowani bardzo okrutnie, bardzo często, jednak nie ma odgórnego zakazu chrześcijaństwa. To znaczy chrześcijanie mogą się spotykać, natomiast kiedy mówimy właśnie o tych Bibliach audio, czy Bibliach na kartach SD, bo też w taki sposób Biblie są przekazywane, to mówimy przede wszystkim o krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Jak na przykład w Iranie, jak na przykład też w Omanie, gdzie chrześcijanie mogą się spotykać, ale jako ludzie przyjezdni. Ludzie, którzy żyją poza Omanem, ale mieszkają w Omanie, pracując, studiując. Natomiast sami Omańczycy mają zakaz wiary chrześcijańskiej, a wiemy też, że są chrześcijanie lokalni.

0: Omanie i bardzo często właśnie do takich chrześcijan, dla też ich bezpieczeństwa, przekazywana jest Biblia nie w papierze, ale właśnie w, czy to karty SD, czy to właśnie takiego urządzenia z baterią słoneczną, kiedy Słowa Bożego można słuchać.
1: Twoja przygoda z krajami islamskimi, z tego co pamiętam, zaczęła się od Iraku. Pojechałeś tam jako fizjoterapeuta szkolić miejscowych ludzi tych umiejętności. Od tego wydarzenia upłynęło już parę lat. W tym czasie odwiedziłeś i poznałeś wiele innych muzułmańskich krajów. Jak te wizyty i czas spędzony z tymi ludźmi wpłyną na ciebie i twoje postrzeganie rzeczywistości?
0: Powiedziałbym, że to wzmaga wdzięczność. Wdzięczność za to, co mamy. Wdzięczność za to, że nie jesteśmy prześladowani i żyjemy w dostatnim kraju, ale też to nieustannie wzmaga we mnie taki wewnętrzny imperatyw, aby nie tylko być człowiekiem wdzięcznym, ale być człowiekiem, który coś zrobi więcej niż tylko wdzięczność. To wzmacnia we mnie tą potrzebę pójścia za Bożym głosem i za tym Bożym wezwaniem, które wierzę, że jest skierowane wobec każdego z Jego uczniów, aby nie żyć dla samych siebie, ale żyć dla tego, który za nas oddał swoje życie i zmartwychwstał. I żyć dla tego celu, dla którego On żyje. On przyszedł, aby odnaleźć to, co zaginęło. Myślę, że to nieustannie potęguje w moim życiu.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

0: Ludzkie kości znalezione podczas budowy chodnika w Poznaniu. Sporo chętnych na udział w programie Wakacje z wojskiem. Głosowanie w małopolskim budżecie obywatelskim przedłużone. Miriam Lipińska. Znów makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn odnaleziono ludzkie szczątki. Kości zostały zabezpieczone decyzją prokuratora do dalszych badań. Ukraina rozpoczyna jutro rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. Tomasz Fęska.
1: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL Krzysztof Hetman.
2: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
1: Tobiasz Bocheński z PiSu. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
3: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
4: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni w rozpoczęciu procesu integracji.
1: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WC kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
0: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.

0: Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca, czyli do wtorku. Burze do późnego wieczora możliwe w niemal całym kraju poza południem. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, ale będą też przejaśnienia. A termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 47 do 56.
1: Właśnie gdy Jezus to mówił, nadszedł Judasz, jeden z 12, razem z gromadą ludzi uzbrojonych w miecze i pałki, wysłanych przez arcykapłanów i Radę Najwyższą. A zdrajca ustalił z nimi znak: to będzie ten, którego pocałuję, zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam cię, mistrzu. I zaraz go pocałował. A Jezus zapytał: po co przyszedłeś, przyjacielu? Wtedy oni podeszli i chwycili Jezusa i obezwładnili go. Jeden z otoczenia Jezusa sięgnął po miecz, uderzył sługę arcykapłana i obciął mu ucho. Ale Jezus powiedział: schowaj ten miecz, bo ci, którzy chwytają za miecz, od miecza giną. Jak ci się zdaje, czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 12 legionów wojsk anielskich, gdybym go o to poprosił? Ale jak spełniłaby się wtedy zapowiedź Pisma, że to się musi stać? Potem Jezus zwrócił się do tłumu. Przyszliście z mieczami i pałkami, aby mnie uwięzić jak zbrodniarza. Co dzień przecież przebywałem w świątyni i nauczałem. Dlaczego wtedy nie ujęliście mnie? Stało się tak dlatego, aby

dane za grzechy nasze. Gdy Judasz podjął się do prowadzenia tłumu do miejsca, w którym był jego mistrz, dał im znak, dzięki któremu w niewyraźnym świetle księżyca mogli odróżnić Jezusa od jego uczniów. Powiedział im: to będzie ten, którego pocałuję, zabierzcie go. Zbliżył się do Jezusa i powiedział: witam cię, mistrzu, i zaraz go pocałował. Ten prosty gest ujawnia głębię relacji, jakie łączyły uczniów z Jezusem. W krajach wschodu powszechnym zwyczajem było to, że gdy spotykali się przyjaciele, witali się pocałunkiem. Gdy więc Judasz pocałował naszego Pana, uczynił tylko to, co zwykle byli czynić apostołowie, gdy spotykali swojego mistrza po czasie rozstania. To pokazuje coś z natury Jezusa. Nie był on surowym, nieprzystępnym człowiekiem trzymającym grzesznych ludzi na dystans. Chciałbyśmy traktowali go jak starszego brata i ukochanego przyjaciela. Teraz, gdy jest w niebie, jest taki sam. Jego serce jest takie, jak było na ziemi. Jest łagodny, miłosierny, pełen dobroci dla błądzącego człowieka. Możemy mu całkowicie ufać.

Jezus potępia tych, którzy myślą o użyciu zbrojnego oręża w obronie Jego i Jego sprawy. Gani ucznia, który uderzył sługę arcykapłana. Każe mu schować miecz i dodaje bardzo ważne stwierdzenie. Bo ci, co chwytają za miecz, od miecza giną. Miecz może być użyty zgodnie z prawem. Może być użyty do obrony narodu przed napaścią. Konieczne jest użycie miecza, aby zapobiec zamętowi, rabunkom, grabieży. Miecz nie powinien być nigdy używany dla krzewienia i wspierania Ewangelii. Chrześcijaństwo nie może być wprowadzane przy pomocy rozlewu krwi. Wiara nie może być narzucana siłą. Lepiej byłoby dla Kościoła, gdyby częściej pamiętał o tym zdaniu Jezusa. Trudno byłoby znaleźć kraj, który uważaliśmy lub nadal jest on uważany za kraj chrześcijański, w którym nie podejmowano prób zmiany ludzkich przekonań religijnych przy pomocy przymusu, kary więzienia, a nawet śmierci. Z jakim skutkiem? Historia dostarcza nam na to pytanie dostatecznej odpowiedzi. Jedne z najbardziej krwawych wojen to wojny religijne. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni.

Warto zwrócić uwagę, że Chrystus dobrowolnie poddaje się i staje się więźniem. Nie został schwytany dlatego, że nie był w stanie uciec. Gdyby uznał to za słuszne, nikt nie wyszedłby żywy spośród tych, co przyszli go aresztować. Jak się zdaje, czy ojciec nie przysłałby mi na pomoc co najmniej 200 legionów wojsk anielskich, gdybym go o to poprosił? Powiedział to do swojego ucznia, ale jak spełniłyby się wtedy zapowiedzi Pisma, że to musi się stać? Jezus przyszedł, by wypełnić wszystkie proroctwa i obietnice Pism Starego Testamentu i wypełniając je, zapewnić światu zbawienie. Przyszedł, by stać się prawdziwym Bożym barankiem, barankiem paschalnym. Przyszedł, by dobrowolnie stać się kozłem ofiarnym, na którego złożone zostaną wszystkie przestępstwa ludzi. Był gotów wykonać to wielkie dzieło. Nie mogłoby się to zdarzyć, gdyby na pewien czas nie ukrył swojej mocy. Aby tego dokonać, musiał być gotowy, by cierpieć. Został schwytany, przesłuchany, skazany i ukrzyżowany całkowicie z własnej woli. Wszechmogący Syn Boga, który pozwolił ludziom, by związali Go i pojmali w niewolę, gdy mógł ich powstrzymać jednym słowem, jest z pewnością gotów zbawić tych, którzy do Niego przychodzą z wyznaniem swoich grzechów.

Ta historia uczy nas również tego, jak bardzo słabo znamy samych siebie, dopóki nie zostaniemy poddani próbie. Widzimy tę prawdę w zachowaniu uczniów. Fragment, który rozważamy, kończy się słowami: wtedy wszyscy uczniowie opuścili go

uciekli. Tak szybko zapomnieli o zapewnieniach, które składali kilka godzin wcześniej. Tak łatwo zapomnieli o swoich zapewnieniach, że gotowi są na śmierć wraz ze swoim mistrzem. Zapomnieli o wszystkim poza niebezpieczeństwem, które zajrzało im w twarz. Pokonał ich strach przed śmiercią, opuścili go i uciekli. Jak wielu uznających się za chrześcijan zrobiło to samo. Jak wielu pod wpływem uczuć złożyło obietnicę, że nigdy nie będzie się wstydzić Chrystusa. Wyszli po wysłuchaniu poruszającego kazania, wrócili z chrześcijańskiego spotkania pełni zapału, miłości, gotowi powiedzieć wszystkim o swoim oddaniu. Ale po kilku dniach uczucia ostygły i zniknęły. Przyszła próba i upadli jak przedtem. Opuścili Chrystusa. Nawet dla najlepszego z nas żadna z rzeczy nie jest zbyt zła, by jej nie uczynił, o ile nie będzie trwał w modlitwie i nie będzie wzmacniany przez łaskę Boga. Uczyńmy słowa psalmisty swoją codzienną modlitwą. Pomóż mi, abym został wybawiony.